0: Witajcie szczwot grano, szest mięczeno popieczycie, a Katka pöplec tuje, zoby nam rekwa, kotre temy nas już dżęca zajmuje.
1: Dobranie, hajty już dżęca zabieramy sobie za naszym wusowaniu, z tym, że biskup Heinrich Timmer Ewost na swój hamt jako biskup spuści, wotladejo wotoho winujemy so dżęca Ulriche Bogodze, kotrysz szako je miestem niebo, Stéman Hiduška jemu dženstnejší krešendu vednuje. Hač, že je sa vám to již raz stalo, zo nechtu zvoni a praje mama, mama, vulke nezbožo by, ja trebam tak a tak veľa fenko, haj také zjebanské telefonáty. Hač, že sa tak bola vás, že nechtu přizivio, zatím je sa Beno Bilk naprašoval. A što to po prvom posledným konsekvence ríka, zo je sa app Kostranc vodšaltoval a súte 1,40 euro zaužby za serbský ľudstvo tym podam obwaczyny, a fuk. Zatem jest Monika Gerdesława napraszowała, a wienuje domu swój dżęsniejszy komentarz.
0: A sobie jest zmiemy. Dajkła hinajszu huczpu dżęs rano, a na wiedro też nydom raz poladamy.

Do chwilu mamy 14 stopni tu we mieście. Hajdżęca spoczatnie swunczno. Wstuje się nie tylko na noach, tu nwula datu, to wjezdu na niebiu. W biegu dnia pak potem przybierają mroczele, a mieli liczyć ze szwielemi 21 do maksymalnie 24 stopni, a najczopliszo budzie potem wokół biewej wody a mużakowskiej holi. Jutce cele podobne wietro, trochu jak wiecika jeszcze potem zmiejemy, a trochu Choplisha budzie kunstdzena potom kwodniša. Panacza popeczysz.

0: Stajne też je na po, potem słyszycie tupala na serbskim rozwosu, pojeść czy dżęca z kartku.
1: Serbski rozwos. Pojeść czy. W studiu Katka Pöbelec.
2: Dobaranie. 23 milionów euro z Pichowanskiej Przyrażki je czera Sachsen Energie od Europskiej Unii dostała, żeby mała dalej milionowo sycz we Wóżice ponowieć a wutwarieć. To je ważne, żeby so strukturna zmiena po końcu wydobywania brunicy z cała radziła, wszako trzeba je nowe industrijne zawody stabilną milionową sycz. Dalsze wyżadania są regeneratywne energie, elektromobilita a wieste zastaranie z jawnych a prywatnych domiacnością. Hižoloni je Sachsen Energie od Europskej Unii 400 milionów euro kredita dostała. Z tutymi a swojskimi penezami ma milinowa syć w budyskim azorelskim okresu za przychod stabilna być. Wutwar spiesznego interneta szklenczowie nicze je budyskim okresu krok dale. Czera su Gamencu Telekom Glasfaser Plus a okres Budyżin oficjalnie projekt klastera Jessac zakończyli, w którym się 5000 acista domiacnościu spieszny internet dostało. Nie tylko, że w okunczyny klasteru 12 a 15, k którym aż też podzielnie serbskie komuny słyszyja. Niebelczanskie gminy są już zapoczęli szklencowe nicze kwaść, przychodzie przydruża się spychują na adresy miejscowym w Kruszczycach, Woklecach a Bosicach. To potrzeba wiaca czy 8200 domiacnościu. Niekak dwie cieczynie zastupnych listczyków za prapremieru oratoria Wulkotna woda z tym miastem przedati. Svetno oratorij spera Mirčina Veclicha budeske kronje sveči piatk za tydžen premieru. Zakvat tvorby su teksty Rože Domašcinije, vudospolnjene z fotografijemi Mačija Bulanka. Prenja Serbska kulturna brigada a Serbska komorna filharmonija Budyšin tvorbu pod navodom Judit Kubicec přednesety. Za druhe predstavenie 13. septembra kronje a kun septembra na Univerzite Liberecu je ešte došť zastupných listčikov. W BW Wojdzie cedza z niedłuższego przebywaniszcza za bezdomnych szulu stworzyć. Mieszczanska rada je przedaczu imobilie na swobodną alternatywną szulu przyłosowała. Nosza płaci za dom 300 000 euro. Przy zimiu maja riadoni nastać, tyż równoszcze za drugie socjalne kooperacje są planowane. Swobodna alternatywna szula w obstej z leta 2019 a poskiczy wuczbu za szulariu od 1. do 10. letnika. Tutym szulskim lecze wuknie na szuli 24 dzieci. Na nowym stejściu ma miestno za 60 szulariów być. Serbski komponist a huczbny redaktor Ulrich Bogoda je bunżelu w starobie 270 let zemrył. Rodziny Kulučan je so z leta 1979 dospołnie huczbie wienował. Potem za je do toho sport a twarskie inżynierstwo studował. Po studiu huczby nie był jenoż 1985 huczbny redaktor Dielno-Serbskiego rozwosa pola RBB, ale komponował się też sam tworby. Jeho tvorenie vopšia šelaké žanry, miestruje modernú klasiku, kurové spievy, popovú hudbu a tvorby za orkester. Ulrich Bogoda je tiež, vo nedelnej Vúžici, serbské hudbné živenie sobou organizoval. To bych ho povieť, čo kotraž namakáče tiež na našej internetovej strone a na app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Pozwólko dziela przeczynym starcze do dnia, so przybierajce pił dnia pomruczy, tyż z niekotrymi szwielami dobymi liczyć, a kajś już o poslednich dniach w ostanie. Pomiany wici kojty, temperatura stupa na 21 do 24 stopniu.
0: 4, nudom 5, mięczyno pona po 7, nam żadne aktualne wopkatne pokiewy nie przedleża, przyjmuj tu już dobrą jezbu, do dżęcniejszego sztwórtka.
1: Serbski rozwóz.

Geräusch war es, Troi. So, wo geht's so, Sodomogin? Schissnatsche. Sapschina w Internetche, Sapschina w Zwisku z wielestronskimi digitalnymi poskitkami. Je, jara ważna. To je pocz za serbske rečne rumy seči. Todla je dere a prawe zoso założba za serbski lud na tutem polu intensivne pracuje programy wujwa, kaž tež privatne inicjatywy w formie projektu podpieruje. Tola nic kožde projekt so radzi, abo przetraje. Przykład, serbska

0: Anne Koye z Dubkom na Powersmith.
1: Serbski rozwóz. Powiesz, w studiu Katka Pöbelec.
2: Dobranie. 23 milionów euro z Bychowanskiej przyrażki jeczera Sachsen Energie od Europskiej Unii dostała, żeby mała dale milinowy syć we Łużycy ponowieć a utwarieć. To je ważne, żeby so strukturna zmena po koncu wydobywania brunicy zcowaradziła, wszako trzeba ja nowe industryjne zawody stabilną milinowy syć. Dalsze wużadania są regeneratywne energie, elektromobilita a wiesto zastaranie zjawnych a prywatnych domiacnościu. Hiżoloni je Sachsen Energie od Europskiej Unii 400 milionów euro kredyta dostała. Z tutymi a swojskimi penezami ma milinowa syć budyskim a zorylskim okresu za przychod stabilny być. Wutwór spiesznego interneta Szklęczowi Jeniczy je budyskim w okresu krok dale. Wczera są Kamiencu, Telekom, Glasfaser Plus a w okres Budyszin oficjalnie projekt Klastera 10 zakończyli, w którym się 5000 acista domiacnościu spieszny internet dostało. Nie tylko, że w okunczny klaster 12 a 15, k którym aż też podzielnie serbskie komuny słyszyja. W niebieczanskiej gminie są już zapoczęli szklęcowe nicze kwast, przychodzie przydruża so spichują na adresy miastrojem w Krusczycach, Worklecach a Bosicach. To potrichi wiace acz 8200 domiacnościu. Niekak 20 zastupnych listczyków za prapremieru oratoria Wulkotna woda z tym miastem w uprzedatej. Svetno oratorij spera Mirčina Veclicha budeske kronje sveči piatk za tydžin premieru. Zakvat tvorby su tekst rože domašcenije, vudosponjene ze fotografijemi Mačija Bulanka. Prenja Serbska kulturna brigada a Serbska komorna filharmonija Budušin tvorbu pod navodom Judith Kubicec spřednjeseti. Za druhe predstajenje 13. septembra v Kronje a konc septembra na Univerzite Liberecu je išče dosť zastupnih listčikov. W BW Wodzie cedza z niedyższego przebywaniszcza za biestomnych szulu stworić. Mieszczanska rada je przedaczu imobilie na swobodną alternatywną szulu przyłosowała. Nosza płaci za dom 300,5 tysiąc euro. W przyziemiu maja riadu nie nastać, gdyż rumnostrze za drugie socjalne kooperacje są planowane. Swobodna alternatywna szula w obsti z lata 2019 a poskici wuczpu za szulariów od 1. do 10. letnika. Tutym szulskim lecze wuknie na szuli 24 dzieci. Na nowym stejściu ma miestno za 60 szulariów być. Serbski komponist a hudźbny redaktor Ulrich Bogoda je bądźelu w starobie 27 let zemrił. Rodziny Kuločan je so z leta 1979 dospunie hudźbie wienował, potem so je do toho sport a twarske inżynierstwo studoval. Po studiu hudźby nie był jenoż 1985 hudźbny redaktor delno-serbskeho rozwosa pola RBB, ale komponowaše tež sam tvorby. Jo tvorenje vopšija šelake žanre, miestrujem modernu klasiku, kurve spive, popovu hudžbu a tvorbe za orkester. Ulrich Bogoda je tež, vonje delnje Vužice, serbske hudžbne živenje sobu organizoval. To bih ju povestče, kotrož namakače tež na našej internetovej stronje a app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Po zwykłym dziele przeczynym starcie do dnia so przybierajcy pomruci, gdyż z niekotrymi świelemi dobymi dżęca liczyć, a kajś już o poslednich dniach, bo ostatnie też dalej wici gojte. Temperatura stupa na 21 do 24 stopniu. Jutze wieszcze na meteorologojo niewobstajne wiedro, a kto musulny wicik przy 26 stopniach. Kunstodzienia w ulce zmoknęć nie budżemy, niekotrym oczy lepszym są w okwodni na niekak 21 stopniu.
3: Sto szwobkat nastupa dere beży dojś przyjeczcze dere do dżęsniejszego sztwórtka, który po napór smyche.
1: Serbski rozwóz.

0: posamodzin 16. Minenych dniach jest so wiele spekulowało, nitko je jasny biskup Drežansko-Mišnjansko biskupstwa Heinrich Timmer Evers je čera dočasne leto do svojich 5-7-10 narodnim pod jakim leto do docpieča biskupske starobnej ranice odstupil Katka.
1: A z tym je dieceza znieče 124,000 katolikami votnetka vakantna. V katolskim svieče menuje sa to zedesvakanca, što už oznamenia poslovnym zmysle, zo je biskupský stúl neobsadzeny. A jak netko dále? Viednictvo biskupstva te pšenže netko

0: Lobe dzieci, dobranie, z dzieciacym postrum, szak mnozy z was, wotę dzienia stawaja. No haj, ja se skoro myslu mnozy, są nitko tola, hiżo pistowani, albo we szuli, ale dyszpak z czedzenca doma, znano do kisz was uaboli, albo niszto druje was trapi, zo niebysz, czy trebali wostu tu past, to może czy se też runiesz, naposkacz najszelakorysze dyrdom dee, a stawizniczki kisz namakacze, w dzieciacym raju, w naszej app MDR Serbia, albo też na naszych stronach w internecie, w oprawdzie retomas, szelakich takich dyrdom deju, wiele wesela pak też nitko ze swelu milosom.
1: Filomelos Dyrdom dejstwa Marmije Drozny.
2: Przy szulskim hacze je huk a tuk, a to był mież je przestałka nimo. Dzieci z tej akole sredża mody baczon. Nasz Filomelos je wyzo czipne, a si tam doleczy.
3: Na hui, mody baczon, cyny sam, bez maczeki a nanka. O, tu nie zawieście skomdził do juha wotliczeć. O, nitko je zabaczony iżo pozdzie. No huś, huś. Do Afryki z tobą.
2: Ale on steje jenoś pak na jednej, pak na drugiej noze. Mode mu baczony so drew odliczeć necha.
3: Abo nie wiesz ty, gdzie Afryka je?
2: Tu tu ideju su drew dzieci też iżo mieli. Jedne pokazuje na smier ju. Tam nie je samo wulku kartu przyniesło, a ju przed baczonom rozprzestrzeje, a pokazuje na Afryku.
3: Na, to tla niczo nie budzie. Pój klepo tako, poleci mój. Pokazam ci smir. Ksidwa rozno a namiestna. Gotowy? Start, lecz za mną.
2: A w oprawdzie, młody baczon co pozbienie, a w odleci.
3: Aj, aj, przed co rynie ksidle chce chybać. Tak, chore, a dyle, chore, a dyle, chore. Na chuj, teraz trzeba niczo nie czynić.
2: Baczon dżerzy swoje ksidle cyle z mirom rozprzestryty, ale so przyjusz im przed co wyższe zbiega. Stajnie wyższe a wyższe wun stupa, a so znoszuje. Załysze wużyje wun czopwy wuzbiechowacy poeto.
3: Aha, czopwy wuzbiechowacy poeto. A, to jakaś fein wocmody, albo lift z wiecikom kiszcze wuzbienie.
2: Haj, cyle prawe, wiele taczko jun wużyje. Milany na przykład może so godzinę doło na czopwym pojece znoszować. Wastojczki burzija jun, so bychu lepe insekty honili. Abo husycy lecza do juha we V-formacji. A burzija tak wuzbychowacy pojeto, a przetrebaja menie energie.
3: O, to so mi lubi! Na żaden dziw zaszafną tu te ptaczki hać do Afryki. No, mody baczono! Ej, dziakowano mi! Se są nitko skończnie pozmienił, a doczynisz iście do zmy, do czopeho miejsca.
2: No, albo młody baczon je prostrze na czopwy wuzbychowacy poeta czakał.
3: Haj, drudy są zwierzata, mudrysze. Hać se człowiek myśli, haha.

Ulrich pogodajo namakao jesno obkrušenje. Přidatne naskenjenja za njogo su te dny serskeje muziki 1906 a 1880 byli. Kak bogata jo se tenza serska muzika pokazała mjaze rokovem koncertom a noveju eksperimentalneju muziku. Žinca to jamu filujo. Co my se nen zabieraš z kompozitorskim stilom pogody?

Głoskrajo teke ważną rolę za pogodą. Koncertantem spiłuje zimski les za głos a orkestra, uvijo pogoda ze smušku básniami nevytkojc melankolisku napnetu atmosféru. Čašna zima obknieže kraj a vytkojc píšo čiša svetých letach, kaž nocne tašk ve snežnej okolíne som sama.

0: Klidame na jego koncert za klavier a orkester.
1: Przed wiele letami ja som zesnal saskiego komponista a pianista Dietera Brauera. A wenn je mir szosu, aby komponował solokoncert za klavier. A to jo była mea predna, ważna kompozicija za orkester.
0: Jadna napšaudu šeška symfonijska tvorba, kotaraž sebe pomina veliku virtuoznosť pianista. Klavier a orkester so organiski udopuniote, a orkestrovi zvuk jo kradu mecne. Pogoda riedko programovu muziku pišo, ale tošte zvuky ubožijo velike krajinove a dramatiske obraze.

znanymi komponistami bużo pokazać, więc mamy nieco, kiedy ma wystąpić perspektywu do przychoda, a to najlepsze na poli muzyki i o to, jak się ta muzyka dalej pistuje. A do tego smira ma muzyka Ulricha Pogody dość dobre szanse.

Pet kwas? Przeszania? Piszcie nam pet 0151 Jadnasczo, wesem, że set, wesem, 6, 5. RBB. Serski program.

0: urodzenia.
1: Nasza żyńcajszna jubilarka jo Marita Kulejowa z Bielbie Wody. Jaden a 70 lat jo wyna w żyńcajsznego młoda, a k tomu je gratuliruju cwonki tuaristwa Niepilic dwór w Runem. Kszutu strowost, dobru launu a redny zgromadny czas z familiu a przyjaszelami, a pićku swynca naszych drogach. To życe je za przyduce żywieńskie leto. A hojo Kupka Wacholda z narodnińskiego Stucku na droze. Tak wani spiwaju, a tam caka cele żywienie dyrdakojstwo.

To je była nasza narodnińska sztucka, a nince przyobrosiomy se naszej muzyce tyżynia. Przy gośpie dnia indigeniskich żyńskich tunieżelu poglednjomy żyńca do grönlandzkie, kotaraż przysłusza dajinski. Kolonia jo grönlandzka wet lieta 1721. Dwa lec dotki su europske wet grönlandzkie janok šeli mieš rybiece ole. Po drugiej światowej wojnie su se wice zmienili, Grönlandsku su dekolonializirovali a zapšignuli do dańskiego kraljestwa. Indigeno, tam se jim groni Inuit, su agresivnie modernizirovali. Nomadam su nanuskali to živinje v miestach. USA su smieli utvariš svoju Thule Air Base. Inuit su musali za to svoj kraj puščiš. Živiš nas často 8 a 6 žaset, jo tam vogarnul bomba 2 a 5 žaset, B 2 a 5 žaset, a to z atomarnymi bombami. Te strony su vstali šeško kontaminirovane. To nie se grönlandským spodobało se vie, 5 žaset lietnien to rozširiru svoju autonomiju, a oni pominaju spšavnosť za to. Teke za to, což jo se ženským stało. Zastojnstva su dali Inuit žiši uvjasč a su se starali o to, až grönlandske ženske nebyvaju s golešim. Tozentym modem žočam su nedobrovoljne zasažili špiralu. Pčicina jo po informacijach grönlandskego radija až dajnske nisu kšeli až byva převjele Inuitu. Před 4 letami jo to znate vodovalo a po skjaršpach dostanu potrefjone ninto pjenjeze uronanje. Teke naša žencajšna muzika přižo vod grönlandskich Inuit. Veni maju po tradiciju vesebne gjardvove spivanje. Typiske jo teke recitativne spivanje ze snatniju rozmeru zuku. Ako pokazujo sledujuce přikvat. Svišeme spiju za goletko. Mm-hmm.

0: ти. Сербски програм. Сербски програм. Тема.
1: Znáš, z čo to cora južo u nás spyšali, pönježele jo umrio serski komponist a negajšne muzikuve redaktor Ulrich Pogoda. Wenn jo był 72 let stare. Co my na njogo spominasz, a przy tego śpie przyniasome hyšći raz jogo portrej, kotarysz jo nastał k jogo 70 temu narodninam. Gregor Klim jo jen przygotował.
2: Neto obdica sledujú čojenjoju na budyšinskym javišču. Ale jest Andrecki, modesherski mjaž nekleda sledk na svojo živinja, nežli až ve koncentracijskym legvie umrejo. To sú scene vjasovosti, ale teke momente čacha a zacviblovania.
3: V námen des deutschen olympischen geistes verbitte ich mir diese Späßen auf Kosten des Führers und Sudetendeutsche hat nicht verführt, sondern führt uns heim!
2: Po rukomaj chodzić, co goni twerbie. Pokazuje żywienie obieg katolskiego martraja Aloisa Andrieckiego. Komponist Ulrich Pogoda a spisowaszelka Jewa Maria Czornakec z tej żywawej wiecy jako 7 lat na koncepcie. Prapremiera ja była 2012. Czasuś lat pöstczej goni Ulrich Pogoda jo to jego najwiecza twerba.
4: Hey, stupid, you mess with you. I'm awesome.

ale co my se z cewem żywieniem pogody zabierasz? Czas tego swojego żywienia je pogoda z muzyku związana, gdy słonoś żywieniobieg przeliś równe nio.

Słuchamy nento na jeden drugi urysk na urysk jego smyckowego kwarteta epizody jednego lisza. Z tym posiłkuje się pogoda na kompozytorskie stipendium wiele pościej w zamku Wipastorf. Jeden czas pełny zaszczytów między twórcami, umiercami, ale taratami pod kipatym niebiom a pitoreskowiu wejsnią krajinu.

Głos grajo teke ważną rolę za pogodą. Koncertantem spiłuje zymski les za głos a orkestra, uvijo pogoda ze smušku básne mine Vitkojc melankolisku napnetu atmosféru. Čašna zima obknieže kraj a Vitkojc píše o 60 letach, kaž nocne tašk ve snežnej okolinie som sama.

0: Gliedame na jego koncert za klavier a orkester.
1: Przed wiele letami ja som zesnął saskiego komponista a pianista Dietera Brauera. A wenn je mir szosu, aby komponował solokoncert za klavier. A to była mea predna, ważna kompozycja za orkester.
0: Jedna napšaudu šeška symfonijska tvorba, kotaraž sebie pomina veliku virtuóznosť pianista. Klavier a orkester so organicky udoponiotej, a orkestrový zvuk jo kradu mecne. Pogoda riedko programovú muziku píšo, ale tošte zvuky ubožijo velike krajinové a dramatické obrazy.

0: To je był portret komponista, muzykowego redaktora a producenta Ulricha Pogody. Poniedziele jo w starstwie w 72 let umrył. Padla komponista samego, co słyszeli Detlefa Kobiela, Sebastiana Elikowski-Winklera, Wernera Meszkanka, Bernda Weinreicha a Heidemarie Wiesnerec.
1: Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff.

0: urodzenia.
1: Nasza żyncajszna jubilarka jo Marita Kulejowa z Bielbie Wody. Jaden a 70 let jo wena w żyncajsznego moda, a k tomu je gratuliruju cwonki towarzystwa Niepilic Dwór w Ronem. Kszutu strowost, dobru launu a redny zgromadny czas z familiu a przyjaszelami, a pićku swynca naszych drogach. To życe je za przyduce żywinske leto. A hojo Kupka Wacholda z narodnińskiego Stucku na droze. Tak wani spiwaju, a tam caka cele żywinie dyrakojstwo.